Dobry den wszystkim słuchaczom. Pewni to też to czasom wyjdą na dajaki wekszy spacer po szlaku w lisi i znają do znaczenia hołownych szlakiów. Ale celem takie kolory możemy hen spitkaty? Aż to z różnymi tabliczkami, cyframy, czy inszyma bazgrołami? W naszej audycji, która się zowe Lisom Lisom, chciałbym opowiesty o tym, co to te lisnyki malują po drzewach, czom tak robią i co oznacza, że to drzewo ma na sobie taki kolor, a tamte kuzdale już inszy. Zapraszam, Roman Ciurek. Może zaczniemy od literok, bo skoro najmłodsze dzieci zaczynają od nauki alfabetu, to i my zaczniemy literkami. Często w lisach, gdy występuje duże chrobaki, szkodniki, znakuje się drewa, który służy jako takie punkty kontrolne do obserwowania tychże właśnie chrobaki. Cyny występuje jaka gradacja, czyli masowe pojawienia się takich owadiów, albo jak prudko rozwijają się takie chrobaki i ciły kolonii. Tody na takim terenie możemy najty drewa, na których są wypisane najczęstsze farbą, dwie literki P i K, które zwyczajnie oznaczają właśnie słowa punkty kontrolne. Podobne znaczenia tyczą się konkretnych gatunków chrobakiów. Przykładem może być to oznaczenia BM, które odnosi się do takiego chrobaka, który się zowie brudnica mniszka. No to jest taki motylok, który może narobić duże bidy, jako jest za duże. Zazwyczaj w takich miściach oznaczonych właśnie literkami BM lisnyczy wywyszają różne pułapki feromonowe właśnie na takie motyli, żeby ich zimaty i preanalizować kilku ich je na danym terenie i jak to ta populacja się rozwija, ceny je ich za duże, jak to wszystko wygląda. Oprócz takich literek jak BM mamy też literkę W, która oznacza, że w pobliżu można znaleźć punkt, gdzie czerpać się wodę. Albo i literku E, która sygnalizuje, że na tym drzewie albo i w tym drzewie ma gniazdo jaki rzadki ptach chroniony, jak na przykład bielik czy bocan czarny. W określeniu odległości od takiego drzewa lisnyczy nie może prowadzić żadnych zabiegów, to znaczy nie może wytynać dereł, obtynać hołzia czy kopaty czosy. Po prostu jest taki zadany okręg o określeniu wielkości i w tym okręgu nie można prowadzić żadnych zabiegów, żeby nie połoszyć, nie straszyć tego chorobnego, rydkiego ptacha. A jakimi oznaczeniami możemy się stryty jeszcze w lisi? Czy są te od jakie kolory albo tablici? Po krótkiej przerwie ruszamy dalej z tą temą, a teper posłuchajmy grupy Ruch z pisneczką Koło Młyna.

Wertamy po krótkiej przerwie z ruchom do temy oznaczeń w lisi. Literki już mamy za sobą, kuzmo o tych literkach powili. Można teper perity do jakich cyferok. Często na derewach można spitkaty wypisany taki dłuższy 4 czy 5 cyfrowy ciąg, który oznacza zazwyczaj numer danego oddziału, w którym akurat się znajdujemy. Zazwyczaj lisniczy wypisuje to te cyfry na graniciach danego oddziału po to, żeby lepsze mu było się zorientować w terenie. Często też do tej cyfry, która oznacza właśnie numer oddziału, dopisuje się też jak wielki jest ten oddział. Kiedy chodzi o cyfry, mamy jeszcze jedne oznaczenia, są to żółte numery. I kiedy na takie drzewo trafite, no to ma też szczęście. Słuchajcie, żółtyma cyframy i opaską najczęstsze pidnyma znakuje się tak zwany drzewa doborowy, albo inaczej drzewa zwany matecznyma. Jakie to drzewa pewnie widate? No słuchajcie, to jest, że tak powiem, taka elita naszego kraju w serii dereł. Najkraszy, najprostszy dereła w Polsce o najlepszych cechach. W ciebie Polsce jest ich około 9000 i są to różne gatunki. Właściwie to praktycznie każdy gatunek. Od sosen, peres, duby, buky, aż po jaleci. I z tych dereł właśnie przede wszystkim pozyskuje się nasienia. No, żeby przedłużyć to cudowny gen danego osobnika właśnie. No jak pewnie się dodumujecie, oczywiście jest absolutny zakaz stynania takiego drewa matecznego. Często też na drewach możemy spotkać numery drogi pożarowej. Numery to te malowane są czerwonymi cyframi na białym tli na drewach, które stoją przeważnie obok skrzyżowania innych dróg po to, żeby w razie do jakiego ognia w lisi straż mogła prudko dojechać i żeby znali, którą drogą najlepsze dojechać do dilanki, w której się pali, albo właśnie, żeby osoba, która zgłosza do jaki ogień, to mogła prudko powiedzieć właśnie na przykład na jakim skrzyżowaniu się znajduje. To wtedy będzie lepsze takim służbom dojechać. I tu mam, że już cyferki, literki mamy za sobą, możemy przejść do kolorów, a kuz ich jest. Zato może na początek takie dość charakterystyczne oznaczenia. Żółta opaska dookoła drzewa. Namalowana oczywiście farbą. Są dwa rodzaje takiej opaski. Jedna jest perrywana, druga nie. I perrywana żółta opaska oznacza, że to drzewo jest granicą lisa nasiennego, czyli lisa, z którego lisniczy pozyskują szyszkę czy oriszkę buka albo duba. I w takim lisi można wykonywać zabiegi gospodarcze. Czyli na przykład często jest tak, że stynat siada jako sosnu na drzewo konstrukcyjne i jak ona pada, to przychodzą ludzie zatrudnieni przez lisy państwowe i zbierają dla nich szyszki, z których później wyłuskuje się nasienia, żeby można było skiełkować z nich nowe siewki o dobrych cechach. A kiedy chodzi o opasku żółtu, która nie jest przerywana, też to oznacza, że mamy do czynienia z fragmentem lisa, który jest zdecydowanie harszczy od innego i jest lisom nasinnym. W takim lisi też pobierać się nasienia, no ale nie można już takich drzew stynaty. Trzeba to wtedy zatrudnić do jakich alpinistów czy himalajistów, którzy specjalnie wchodzą na czubok drzewa i zbierają szyszki na przykład. Specjalne firmy są do tego i lisy państwowe takie firmy zatrudniają. Czyli już znacie, że żółta opaska oznacza lis nasienny i przerywana jest od tego, że w takim lisi można stynać drzewa, a fragmenty lisi, który jest otoczony opaską
непереривану деревся не стинат. Jak my już przy żółtym, to jeszcze dopowiem, że kiedy na drzewie mamy namalowaną żółtą kropkę, to właśnie oznacza, że z tych dereł będą zbierane na przykład szyszki. Czy jeszcze są te jakie kolory na tych drzewach? No posłuchajmy teper kawalczyka od krainy mrii, który się zowie czas rikoju pływę, a po nim powiem wece, jakie kolory jeszcze mamy namalowane w lisie.

wertamy po krótkiej perwi i wertamy do kolorium w lisi i na derełach. Jak już mowa o kolorach na derełach, to na pewno znacie, że kolorami w lisi oznaczony są też szlaki. Ale jaki szlak, jakim kolorom i który szlak de prowadzić? Są szlaki rowerowe, narciarskie, są szlaki dla koni, no ale przede wszystkim takie szlaki, które ma idę się piszką. Czy czarny jest najtiższy, jak to czas tudy dumać? No właśnie nie. Szlaki w lisi, czy to ogólnie pisze, nie mają jako tako podzielenia na tiaszkist. Każdy szlak, którym możemy perejty piszką, oznaczony jest danymi kolorami. Nad i pit tym kolorom je biła farba. I tak czerwony szlak to szlak hołowny w danym paśmi hirskim. Na przykład hołowny szlak beskidzki, trochę dorogą perebija trasa Łemgowyny Ultra Trail, na którą każdego zaochoczują. Kiedy chodzi o syni szlak, to jest to zazwyczaj drugi pit z ladą ważności szlak w okolicy. Żółty jest szlakom, który łączy inne szlaki ze sobą, przeważnie syni z czerwonym. Czarnym kolorom oznacza się szlak, który łączy różne trasy albo prowadzi najkrótszą drogą do danego punktu. Za to najczęstsze określa się go jako najtiższy, no bo jak najkrótsze w horach, no to i najtiższe. Na koniec zielony. Tym kolorom oznacza się szlaki takie widokowe, edukacyjne albo takie, które prowadzą w jakie charakterystyczne miejsce. Większość tych szlaków znakuje się właśnie na drzewach albo na jakich kamieniach. Za to wspominam, a i dumam, że to dość przydatna informacja. Jeszcze dodam, że na przykład czerwone, czy synie koliczko na byłym tli, oznacza początek i koniec danego szlaku. Są też oczywiście szlaki, z których możemy korzystać na rowerach czy koniach. Takie szlaki też są oznakowane różnymi kolorami i nad każdym z kolorów namalowany jest rower albo właśnie kin. No i na koniec najsławniejsze, dumam, oznaczenia w lisi, takie, które wywołuje najwięcej kontrowersji. Zwyczajna kropka albo kreska, to już zależy, jak to lisniczy mają w zwyczaju. Nie jest to kropka malowana farbą, no ale najczęstsze sprayą. Lisniczy znakuje drzewa w ten sposób po to, aby wyznaczyć ich do wytynki. Robię to przede wszystkim dla robotników lisi.

których lisniczy przestawiać i który dumam każdy widział. Na wielkich żółtych tabliczkach jest narysowany człowieczek, lis, no a wszystko przekreślone jest czerwonym X-om. Dodatkowo jest informacja, że jest zakaz wstupu do lisa, z takiego powodu, że prowadzona jest w nim wytynka dereł. Dodatkowo na dolenie tablici napisany jest termin, jak długo taki zakaz będzie obowiązywał. I tak to sobie pewnie podumać, no, aż to tam tablicia przejdu się na grybki, czy też ryżu gdy tam daleko. No i tam wchodzić sobie do tego lisa. No i tutaj chciałem właśnie przestereczy. To, że robitnyki ryżut tak te dalej, że czujemy, że tam daleko, daleko ryżut, no to nie oznacza, że w mieście, gdy chcecie chodyty za rybkami na przykład, nie tyle chodynu prócze i na przykład nie je tam do jakiego zawieszonego drewa, które zawisyło się jedno o drugie przy stynaniu. No i jest taka możliwość, że robitnyki na przykład zamiast siedzieć i czekać na jaki traktor, piszli rizaty tak dalej, a to liszyli na chwilę, aż na przykład traktor przyjechał. I wyobraźcie sobie, że wy tołdy wchodzicie do takiego lisa i takie drewo zawdiaki do jakiego witru chpadać. No jest to bardzo niebezpieczne. Zatem powtarzam jeszcze raz, że kiedy widzicie taką tablicę z okresowym zakazem wstupu z nachody to, że jest na przykład stynka dereł, no to stosujcie się. Wyberte do jaki inny fragment lisa. Idźcie w prawo, a nie w lewo. Idźcie kus do przodu. Ale tu starajcie się nie wchodzić. I od mnie na gnieździe to wszystko. Mam nadzieję, że zapamiętacie choć kus z tych wszystkich oznaczeń, o których im powił. Słuchali z tej audycji, która się zowie Lisom, a radio do was Roman Ciurek. Dziękuję bardzo za wysłuchania i zapraszam do następnych. A na koniec posłuchamy jeszcze drewutni ich aranżacji Tychoj Wody. Majte się zdrowo i do striczy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Cygany grali cudowo na Rusia. O, prekrasno. Muzyka była cygańska, to żebym słuchał. Nie tak gnezdko to troszkę pod czorta warta. Słuchaj, je. Nem tak grali, że jo, i za że się na nim ta grał, bo ludzie zaprosili. Nie, że dawaj mi $1000, nie kto o tym nie wspominał, nem żeby żył.

0: I wydajte po prerwi dnes, drodzy słuchacze, semy i den maja. Skoro to czas żene, tak i maj nam się skoro zaczął, bo maliśmy majowy weekend, a jak weekend, to człowiek jako se tak tych dni nie rachuje, zaczęliśmy takoj roboczy tydzień od czwartego, a dnes u semy, no i zaran piatnycia początek weekendu. Ale kiedybyśmy zazryli sobie do czyseł, to dnes 120 semy i den wróci do kincia 2026 roku, lisza nam się 238 dny. No i dneska dach to świadkuje imieniny, dach to może mają urodziny, tak inne ważne podii sud, ale my pro tych solenizantów, co świadkuje te dnes imieniny, powiemy sobie o chwilku po muzyczni pererwi.
1: No szue, brat. Szue, brat. Zdrawi cię, Hektor, hej.

Czaradny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Drodzy słuchacze, witam was po przerwie. Jak im powiedział, chciałbym teper pozdrowić wszystkie nasze solenizantki, solenizantów, wszystkich tych, co świadkujecie dnes, jak raz swoje imieniny. A za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylem, dnes pozdrawiamy Augusta, Domku, Domicelu, Flavia, Joana, Ludmiłu, Petra Różu, czy Vincentoho. Kiedy sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu, dnesk świadkują między innymi Aleksij, Valentyj, Iwan, Leontyj, Longin, Sava, Stanisław, Fomacy, Regina, tak że to wszystkim solenizantkam i solenizantam na mnohej błahelita, krypkoho wam zdrowla i wszystkoho, co solem zabahnete.

Raz siabry trafiło na szczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

czasem wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat.

0: Tułem Kielskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Witajcie po przerwie, ja się już jakoś z wami muszę popraszczaty. To była audycja Tri świty, jak wtedy niezgodne były czuty priamo z Wrocławskiego studia. Ale już o dwa dni, w sobotu, kiedy budete czuty o domaż, to poczujete ho z Lemkowiny, bo tam jak raz budu. Tiszu się na to tu striczu z wami, dziękuję za dnes. No i toż, przyjemnego wam wieczora, a zaraz, żeby słoneczko wam zaśwityło. Dobranić, był z wami Severian Kosowski.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, wieczorem.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta,
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

rozsvitne, kým nápad vstúpiť do dverí ľahko a nie.

Poznanie.

0: Lokalnym FM.
1: Jest piątnicia, 8 maja 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Z żalem informujemy, że 1 maja w mer Stefan Królewski, zasłużony uczytel i sportowy dziecz kłokiłskiej zemli, miał 88 roku. Stefan Królewski rodził się w Liszczynach na Lemkołyni 14 maja 1938 roku. Po wygnaniu na zachodzie od 1956 roku był związany z oświatą, fizyczną kulturą i sportem kłokiłskiej zemli. Zapoczątkował, rozwinął i utrwalił bogato sportowe tradycje w szkole w Grębocicach ta ludowym sportowym kolektywie w Grębocicach. Te kilka roku pełnił obowiązko kierownika sekcji fizycznego wychowania w powitowym metodycznym osередku w Głogowie. Pak 12 roku pełnił obowiązko kierownika szkoły i zastępcy gminnego dyrektora szkół. Studii zawierzył w Akademii Fizycznego Wychowania w Poznaniu. Okrem toho, przez 6 kadencji był radnym gminy Grębocice, a 2 kadencji weduczem Gromadzkiej Nacjonalnej Rady w Grębocicach. W 1984 roku był poklikany na stanowisko inspektora oświaty i wychowania. W periodzie swojej 35-letniej pracy 4-krotnie otrzymał nagrodę ministra oświaty i wychowania. W 1984 roku Stefan Królewski był odznaczony kawalerską krestą Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 roku otrzymał zwania poczestnego gromadzianina gminy Grębocice. Pokojny Stefan Królewski spocznie na Lemkołyni w Rydnych Liszczynach. Wieczna jemu pamięć. Teraz 7 maja minister wnętrznych spraw i administracji ogłosił dodatkowy nabór ofert na realizację w 2026 roku zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój kulturowej dostępności nacjonalnych i etnicznych mniejszości albo zachowanie i rozwój regionalnego języka. Oferta realizacji publicznych zadań może składać do 28 maja tego roku. Preferowane będą oferty realizacji zadań, których głównym rezultatem będzie poszerzenie w modernej cyfrowej formie, osobliwo chosnojuczo sospielno-medyjni, materiałów audio albo audiowizualnych, które będą popularyzować znania o mniejszonach. Zgłoszyłeś może zadaczo, których realizacja zaczęła się po 7 maja tego roku. Trybnyci możesz znajdować w ogłoszeniu w internetowym serwisie Polskiej Respubliki. Instytut Językowej Różnorodności Polskiej Respubliki w jedno ze stowarzyszeniem Grupy Studnia O prosi do uczestnictwa w drugiej edycji zagalnopolskiego konkursu opowiadania Siła Różnorodności. Jest on naprawiony na wszystkich tych, kto lubi opowiadać. Robią to w jednym z języków występujących na terenie Polski, gwarii dialekcji polskim żestowym języku albo inczy językowi odmieni, ta chcieliby spróbować sił przed szerszą publiką. Organizatora prosi to chociaż zapoznać się z regulaminem i wypełnić zgłoszenia dostępne na sajcie Instytutu. Do konkursu możesz zgłosić opowiadania w formie nagrania audio-wideo w języku występującym na terenie Polski, medżeńczoma w języku nacjonalnej albo etnicznej mniejszona. Tema opowiadania powinna odnosić się do współczesności, inspirować do chosnowania własnego języka w wyrażaniu siebie, ale i wzbogacać język w taki sposób, żeby opisywał jawiska dotla w tym języku nienazwana. Trybne ciało wymogo możesz znajdować na sajcie Instytutu Językowej Różnorodności. Wziąty uczest w konkursie może tylko pełnoletni osoba. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca tego miesiąca.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Sumom bez witru promowte, tyszynom bez sumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowie, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, sumu mouczania.

kozy, ty młody, czy ciebie nie zmarsz, czy ciebie nie zmarsz. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w rukawach policji, zbrosu słomy dier, zbrosu słomy dier. Zbrosu mądzie się śli, barwa wraca na kośki, sam

Dobry wieczór. Zapraszam na 14. odcinek programu Szczyro Donoszu. I to już kincyłka cyklu, w którym prezentowane są oryginalne policyjne raporty z posterunki celem kołyny. Dumam, że nie trzeba was ani dwa raz prosyty na program, w którym możecie przekonać się, jak dokładnie iż to było opisywane. Natalia Małecka.

Wojewódzka Komenda Dyrżawnej Policji. Dośledniczy Uriad. Krakiu. Dnia 23 listopada 1928 roku. Pilne.

W ostatnim czasie na Rymkołyni besiduje się, że Rusyny, jak hen mieszkają, mają masało perejty na prawosławia. Czyli agitacyjni za perejściom na prawosławia mają byty nasyłane na seła agitatory. Podla konfidencjonalnych informacji agitacją maje zajmować się Aleksander P., gminny sekretarz zamieszkały w Poworozniku oraz osoba nieznanego nazwiska z Łojkoły, która w maju toho roku obchodziła agituaty takie miejscowości jak Tylecz, Mochnaczka Nyżnia i Mochnaczka Łyżnia.

Agitacja prowadzona je perełażni w noczy. Zaz w den agitatory to ty chodziat pit prykryłkom kupułania kony i chudoby. Agitatory ukryłają cię przed okom policji. Zachwalają prawosławną wiru. Twierdziat, że wiru to tu wyznawali jeszcze ich pradidoły. I że prawosławny duchowny za odprawlinia służby Bożej bere od 20 do 50 groszy, a nie dolary, jak grekokatolicka duchowna. Agitacja prowadzona jest już w czasie torgiów w Grybowi. Peres chłopił z seł czarna, bogusza, koroloła. De ludnist poczasty już pereszła na prawosławia. Agitatory najpierw próbują nawiązać kontakt z naczelnikami gmin, sekretariami, diakami i generalnie z ważnymi osobami, żeby zjednać sobie ich dla sprawy. Obiecują jednocześnie, że w razie zebrania 50 deklaracji perejścia na prawosławia, prysłany ostane prawosławny duchowny. Podla tajnych informacji w sowieckiej Rosji koło Czornego Moria perebyłat prawosławny duchowny, jaki pochodzić z Mochnaczki Nyżnioj i kotry wszelkima sposobami starać się o polskie dokumenty, żeby moczy przyjechać do Mochnaczki pod pretekstem odłyczenia rodyczył. A tak naprawdę założenia prawosławia.

rekomendują na toto agitację zwrócić swoją uwagę i o rezultatach obserwacji donesty mi do dnia 10 sierpnia 1928 roku. Otrzymują powitała komenda policji w Grybowi, Jaśli i Gorliciach. Podpisano wojewódzki komendant Leopold Maruniak.

posterunok Dyrżawnej Policji w Uściu Ruskim do powitałej komendy Dyrżawnej Policji w Gorliciach. Odnośnie do rozkazu z dnia 28 lipca 1928 roku z Hołasza Trzarze agitacji za prawosławią w gminach toho rejonu nie ujawnieno. Ludni z toho obszaru nie mają zamiaru przechodzić na prawosławia. Poza jednostkami, które w tym napriami są obserwowane. Podpisano komendant posterunku. Posterunok Dyrżawnej Policji w Wesołi do powitałej komendy Dyrżawnej Policji w Gorliciach. Stosownie do rozkazu z dnia 25 lipca 28 roku po przeprowadzeniu tajnego wywiadu z Hołasza Trzarze w rejonie miejscowego posterunku nie stwierdzono, by miejscowe Rusyny mali perejty na prawosławia, ani też nijakich prawosławnych agitatoriów nie było. Podpisano komendant posterunku. Posterunok Dyrżawnej Policji w Ropycy Ruskiej do powitałej komendy Dyrżawnej Policji w Gorliciach. Odnośnie do rozkazu z dnia 28 lipca 1928 roku w sprawie agitacji za perechcią na prawosławia po przeprowadzeniu dochodzenia w tym rejonie z Hołasza Trzarze na obszarze rejonu toho posterunku nie stwierdzono, żeby mała miejsce da jaka agitacja za perechcią na prawosławia. Posterunok Dyrżawnej Policji w Żdyny do powitałej komendy Dyrżawnej Policji w Gorliciach. Odnośnie do rozkazu z dnia 25 lipca 1928 roku z Hołasza Trzarze po przeprowadzeniu do śledzenia w gminach toho obszaru prawosławny agitator Aleksander P. z Poworoznika i osobnik nieznanego nazwiska z Wojkowy do tej pory w gminach toho posterunku się nie zjawiły. A nadzież agitacja za prawosławią w gminach, które nie przeszły na prawosławia, nie je prowadzona. Natomiast

Miscały prawosławny duchowny, usylni starają cię uzyskać zaproszenia od Sandołycza ze Żdyni, żeby tot zaprosił ich w celu odprawienia modlitwy nad grobem jego syna. Byłoho prawosławnego duchownego pochowanego na cmentery w Żdyny. Prawosławne jego mości mają zamiar przybyty do Żdyni, mają ich byty czetwero i z procesją od Radocyny dnia 5 sierpnia chciat odprawity liturgię nad grobem Sandołycza, a potem budu chcite wyhołosyty peremołu. Prawdopodobnie o agitacyjnym charakterze, żeby jak najbliższe ludy przeszło na prawosławia.

Powitała komenda policji w Gorliciach do pana komendanta wojewódzkiej policji w Krakowie. Gorlici dnia 8 sierpnia 1928 roku. Odnośnie do rozkazu z 23 lipca 1928 roku zauważam, że wymieniane prawosławne agitatory w cytowanym rozkazie jak do tej pory nie zjawiły się na terenie tego powitu i w ostatnim czasie agitacja za prawosławią na terenie tego powitu czysto ustała. Ale... Dnia 5 sierpnia 1928 roku przyjechało do gminy Żdynia czterech prawosławnych jegomościów, a to otec Bazyli Świerczewski z Radocyny, otec Paulo Szwajka z Oświerżałej Ruskoj, otec Osef Triska z Doszneci Powit Jasło i otec Michał Iwaszko z Tylały Powit Krosno. Odnoczasno z nazwanymi świeszczennikami przyszła ludność z gmin, które przeszły na prawosławia miejsce łoho powitu i jasalskiego powitu, w czysli przybliżno 300 osób w zamierze odprawienia liturgii na grekokatolickim cmenterii w Żdyny. Cerkowny komitet grekokatolickiego obriadu w Żdyny na czele z naczelnikiem gminy Stefanem Eś zaboronił wojścia prawosławnym na cmentir. Na skutek tego prawosławni piszli do Bronisławy K. z Żdyni z prośbą, żeby tota pozwoliła im na odprawienie liturgii na jej uci, która przylicha do grekokatolickiego cmonteria. Na co Bronisława K. się zgodziła. Prawosławni uriadyli sobie na wspomnieni uci prowizoryczny ołtar, przy którym otec Świerczewski z Radocyn odprawił liturgię. Przyudili wymienionych jegomościów i prawosławnej ludności przybyło z gmin Susickich, z powitu jasalskiego i gorlickiego, w czysli przybyło 500 osób. W czasie odprawianej liturgii Iwan G. z prawosławnych włożył peresparkan na grekokatolicki cmontir i złożył na grobi świętej pamięci prawosławnego Maksyma Sandołycza winec, po czym ostał przez naczelnika gminy Stefana Eś z cmonteria usunenej. W czasie liturgii kazania wychowawca otec Świerczewski zaochoczał grekokatolicku ludność do przejścia na prawosławia. Podkreślił zgromadzenie ludności, że liturgia odprawlena jest za duszą świętej pamięci Maksyma Sandołycza, prawosławnego duchownego, który w czasie wojny został rozstrzelany przez austriacki riad i za jego duszę lem prawosławnym morzu ciamolity. Następnie wychowawcy kazania otec Michał Iwaszko z Tylały i otec Paulo Szwajka z Oświerżałej Ruskoj Powit Jasło, który też zaochaczali grekokatolicku ludność, która stojała między prawosławnymi, do perechodzenia na prawosławia. Besiduali przy tym, że sąd pereśliduany, że grekokatolickie biskupowe nazywają ich bolszewikami, komunistami, utrudniają im szerzenie prawosławia, do czego przyczynia się też i polski uriad, bo dzierżawna policja pisze na nich donosy, a nawet aresztuje. Po skończeniu liturgii, koło 4 popołudny, prawosławny pisze do chyży Jurka D. w Łuchu, żeby odpoczaty. Od kale, przybliżno 5.30, rozjechali się do swoich miejsc zamieszkania, a ludność spokojnie rozeszła się do chyż. Zaznaczyty trzeba, że odprawiona liturgia mała agitacyjny charakter, bo dużo osób grekokatolickiego wieroispowiadania wykazuje teper ochotu perejścia na prawosławie.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Chodź, Teusz Siaskliagal! Smerć ma na języku, skoro mu podajte, taku apatyku!

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchaczy łemkiwskiego radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczaliśmy obzeracz przyrody, przyrodniczą audycję, w której beru was na różne przyrodnicze wandriłki, to po Beskidach, po Łemkowynie, po Słowacji i po Tatrach, okolicach Krakowa, ta i też dalszych zakutynach Polszczy, Europy i świta. No i dneska pojechamy w Bieszczady. Podumajcie sobie pierwsze tak na początek, jak mamy niezaleseny obszyry w werchowych partiach Bieszczad. No sód to połonyny. I mamy połoninę wetleńską, mamy połoninę caryńską, mamy też werch Tarnyci i Smereka, który też sód niezaleseny. I jeszcze mamy jedną połoninę, Dźwiniacką. Dźwiniacka połonina bude naszym obiektom zainteresowania chneska. Jest ona mężczyzna turystam, trudniejsze dostupna. Trzeba albo dojechać autem do Mucznoho i odtal ity na połoninu, albo pity na barzdołchu w Andriuku od strony Wołosatoho przez Tarnyciu. No i tiszy dźwiniacka połonina ma druhu nazwu, może i barże popularną, dokładnie Bukowe Berdo. Ale czasem, besiduje się i jedno i druhe, tak naprawdę chodzi pro masyw hirski w pasi właśnie Bukowo-Hoberda, Szołtyni i trzeciej chory, która nazywa się Dźwiniacka Połonyna. No i budeme sobie wandruaty to tym masywom, to tym chrebetom. Powiem wam kuściok technicznych informacji, jak wychladać to ta część Bieszczad, jak i też powiem pro tak przyrodnicze atrakcje, jakie możemy smotryć w tej części bojkowskich hir. Poklasz to muzyczna perwa, a pak wertam z besidą.

Wernuly sme po muzyczni pererwi i sme chneska w Bieszczadach. Budeme wandruaty prez Bukowe Berdo. Što to je to Bukowe Berdo? Jest to chirski masyw w polski czasty Bieszczad. Ma je taki kształt dołhoho pasma, który idzie od północnego zachodu na południowy schód. I ma je tot masyw try kulminacji. Ma je szołtyniu o wysoti 1201 metriu. Ma je też kulminację o nazwie Dźwiniacka Połonyna, która ma je wysotu 1238 metriu i ma je w końcu kulminację o nazwie Bukowe Berdo wysoti 1311 metriu. I Bukowe Berdo, tak w Zachali, ma je też swoją druhu nazwę Dźwiniacka Połonyna. Zatem to nelem nazwa jednej z kulminacji w masywie, ale też całosty. Południowo za chidni stok zbocze Bukowoho Berda idę wprost do doliny Terebowcia. Natomiast północny i północno-schidny zbocza idą w przechodziat w takie mniejsze chrebety medżeńczyma obnochy o wysoti 1081 metriu, grandesowoj czuby o wysoti 1028 metriu i mucznoho o wysoti 861 metriu. Bukowe Berdo przez taki niewielki perewał łuczy się z masywą Kremenia. Z chory, a w osobliwo z najwyższego werchu, możemy smotryć bardzo szeroką panoramę na piłnicz i schid, hołowni na tereny Ukrainy. Chrebeto Bukowoho Berda, Dźwieniackoj Połonyny, idę synej turystycznej szlak na odtynku Otryt Wołosate. Z toho szlaku też idę żółty szlak z Mucznoho, który łuczy się medżeńczyma mniejsze bilsze w okolicach Szołtyni. W niżniej czasty Połonyny to wysota toho masywu maje wynosy dokładnie 1150 metrów nad morą. Tylko takich technicznych faktów znamy już, gdzie nachodzi się Bukowe Berdo, gdzie są tam turystyczne szlaki i tak dalsze, a jak przyrodny, czy tak powiedzmy roślinny i geologiczne atrakcje możemy smotryty, powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchacie Obzeracza Przyrody. Wernulyśmy po krótki muzyczni pererwi. Chneska sobie wandrujemy przez dźwieniacku połoninu, albo inaczej przez bukowe berdo, no i doznajemy się, jak wychladać to ta czast Bieszczad, taka mniejsze znana, ale i tyż już zyskająca na popularności. To ta połonyna charakteryzuje się weloma skałkami, jak bars dołcho one się ciachnut, dokładnie na dystansie 2 kilometrów. Możemy, kole budeme ity, to tym synem turystycznym szlakom, ciły czas budeme szle wzdłuż do tych skałok. Zatim bukowe berdo możemy nazwać najdłuższym skalnym chrebetem po polskiej stronie Bieszczad. I od to tych wystajuczych skałok na chrebeti Bukowo-Hoberda wzięła się też nazwa połonyny, wzięła się dokładnie nazwa Bukowo-Hoberda. Bo bojk, który dawniejsze żyli w Bieszczadach, no, w ich besidi słowo berdo odnosiło się do skalistych hirskich chrebetiu, a bukowe to ta część nazwy wzięła się od lisu, jaki rosnę na zboczach w niższych czastach Bukowo-Hoberda. No i oczywidno, już sme powili, że mamy heł połoninu i to w takich werchowych partiach. Przypomnę, że połonyna jest to miejscowa nazwa na alpejskie murawy, alpejskie i subalpejskie murawy, które są wykształcone nad hirną chranycią lisu w schidnich Karpatach. Zatem połonyny przede wszystkim budeme smotryty właśnie w Bieszczadach i w ukraińskiej czasty Karpat. No a w inczych hirskich chrebetach, w inczych czastach Europy, w inczych chorach w Zachali, to połonyna nie będzie hosnowana jak taka oficyjna nazwa, ale no budut incze. Zatem połonyna to jest nazwa typowa lem dla toti czasty Karpat. No i też interesujące jest to, że chrebetny czasty dźwieniacko i połonyny też jest porosnene kreaczastą formą oriabyny, co bardzo efektownie wychladat osenom. Kole to właśnie sód czerwony, to te owoce oriabyny i to wszystko wychladat czudowo. Tyż możemy okrem tej oriabyny stwityty się z bardzo interesującymi i rytkymi gatunkami flory, jak na przykład z choroszką chłatkim. No i to tylko z takich przyrodniczych informacji, tykających się Bukowo-Hoberda, i jeszcze paroch takich dobrych rad, to choću wam powisty pro to od której strony najlepsze wyjty na to tu połoninu, ale to właśnie po krótki muzyczni pererwi.

Chneska wandrujeme sobi prez bukowe berdo, treciu połoninu w Bieszczadach po polskiej storoni. No i na bukowe berdo no możemy pity z dwóch stron. Możemy pojechaty do Wołosatoho i zaczaty barz dołuchu wandriłku prez Tarnyciu i Kremeń i pak pity na bukowe berdo, albo możemy no zaplanować korotszu wandriłku od strony Mucznoho. Tołdy do Mucznoho musimy dojechaty autom. No i zaparkowaty to auto. W sezonie bywa trudno. Perszy, taki dost wielki parking, nachodzi się jeszcze przed centrum promocji liśnictwa. Druhą opcją, druhym wariantom jest liszenia auta przy drodze i na żal jest to dost częsty widok. Ludy bardzo często

Tak cy siak. Prihat domuczno hopity żółtym szlakom, dost korotko pres, tak no chodynu budeme wandruaty i wyjdeme tołdy w okolicach szołtyni i budeme w seredyni toj krasnoj połonyny. Zatim zaohaczam kraśni na litni, ale i tiszy osenny, wisnowy, zymowy wandriłki po Bieszczadach i Nelem po Wetleński, Cycaryński połonyni, ale i tisz po Dźwiniacki, po Pułkowym Berdi. I dziękuję wam serdecznie już za uwagę. To wszystko, co przyrychtowałem dla was w chneśnim odtynku obzeracza przyrody. Zaohaczam słuchaty dalszych odtynkił, no i kole hoczete się ze mną skontaktuaty, zaproponowaty nową temu, albo pobesidowaty nada jakie hirskie przyrodnicze temy, to zaohaczam pisaty na maila kuba@lem.fm. I to wszystko. Zatim trzymajcie się dobri, ostante zdorowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Dobra.
1: Co? Dobra. No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: Kukanesku, niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

Mij wersz. Wojdu do tebe mij wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie będzie widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmariu od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeś lem mij i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

dwoma palcami. A jak zoria za zorię, idę za wiercjami. Oj muzyki, muzyczenki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku języki. Dalia muzykę pirogi, dal muzykę sala. A muzyka

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išao głuboče

jarowaty. Bdlata liniowy tuhy bylcy postukujúči ťahli horí vhonom výs a za ním pluch zavlákaný. Dido očami nebo míriav, bez huňku obzýriav jajce v kšeny, na chlip švížo v pečený pozeral. Švít vesnom natchnený rozpíval sa za zeleniu, pri horšami gútal teplé promíňa žitia našíňa. A smuška pidubiču zdawało się sama kliče. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ždała jem. Tu żyła. Zemle, zemlice, zitnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy za piatej lysył, wziął jajce do żmyni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny. Świtamy piszął, tebe lyszył, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Koli mi witer w oczy zahnał tuchu i slezu nahnał solenu hirku jak moria woda, ja znał już, żem cię prodał. Marno, nie najdu druhoj takoj, deby mi potik czerkał, lis szumił, kamień czeberkał rydnom besidom. De oczy nie zwernu, de nie pidu, tam cień twoich werchiw idę moim szlidom, nebom zachmarenym ciachnę spominy do kariat, proklinat. Hej, sejk, hej, moi, składom, hej. Не за то до тя верну земле, жем скрвю виплював груди, не за то, лем за то, жем тя любив, до болю любив. Пребач, мамичко, нерозумної дітини, провину, пребач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Realnym FM.
1: Jest piatnicia, 8 maja 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Z żalom informujemy, że 1 maja w mer Stefan Królewski, zasłużony uczytel i sportowy dijacz kłokiłskoj zemli, mał 88 roku. Stefan Królewski rodził się w Liszczynach na Lemkołyni 14 maja 1938 roku. Po wygnaniu na zachodzie od 1956 roku był związany z oświatą, fizyczną kulturą i sportem kłokiłskoj zemli. Zapoczatkował, rozwinął i utrwalił bogato sportowe tradycje w szkole w Grębocicach ta ludowym sportowym kolektywie w Grębocicach. Za kilka roków pełnił obowiązko kierownika sekcji fizycznego wychowania w powitowym metodycznym ośrodku w Głogowie. Pak 12 roków pełnił obowiązko kierownika szkoły i zastępcy gminnego dyrektora szkół. Studia zawierzył w Akademii Fizycznego Wychowania w Poznaniu. Okrem tego, przez 6 kadencji był radnym gminy Grębocice, a 2 kadencji wedłuczem Gromadzkiej Nacjonalnej Rady w Grębocicach. W 1984 roku był poklikany na stanowisko inspektora oświaty i wychowania. W periodzie swojej 35-letniej pracy 4-krotnie otrzymał nagrodę ministra oświaty i wychowania. W 1984 roku Stefan Królewski był odznaczony kawalerską krestą Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 roku otrzymał zwania poczestnego gromadzianina gminy Grębocice. Pokijny Stefan Królewski spocznie na Lemkołyni, w rytnych Liszczynach. Wiczna jemu pamięć. Wczera, 7 maja, minister wnętrznych spraw i administracji ogłosił dodatkowy nabór ofert na realizację w 2026 roku zadacz mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój kulturowej dostępności nacjonalnych i etnicznych mniejszości albo zachowanie i rozwój regionalnego języka. Oferta realizacji publicznych zadacz może składać do 28 maja tego roku. Preferowane będą oferty realizacji zadacz, które głównym rezultatem będzie poszerzenie w modernej cyfrowej formie, osobliwo chosnojuczo sospielno-medyjni, materiałów audio albo audiowizualnych, które będą popularyzować znania o mniejszościach. Zgłoszuety może zadaczo, których realizacja zaczęła się po 7 maja tego roku. Trybnyci może znajdę w ogłoszeniu w internetowym serwisie Polskiej Respubliki. Instytut Językowej Różnorodności Polskiej Respubliki w jedno ze stowarzyszeniem Grupy Studnia O prosi do uczesty w drugiej edycji zagalnopolskiego konkursu opowiadania Siła Różnorodności. Jest win naprawleny na wszystkich tych, co lubią to powitać. Robla to w jednym z języków występujących na terenie Polszczo, gwary dialekcji polskom żestowym języku albo inczej językowi odmieni, ta chcieli by spróbować sił przed szerszą publiką. Organizatora prosia to chodczoch zapoznać się z regulaminem i wypełnić zgłoszenia dostępne na sajcie Instytutu. Do konkursu możesz zgłosić opowiadania w formie nagrania audio-wideo w języku występującym na terenie Polszczo, medzeńczoma w języku nacjonalnej albo etnicznej mniejszości. Tema opowiadania powinna odnosić się do współczesności, inspirować do chosnowania własnego języka w wyrażaniu siebie, ale i zbohaczać język w taki sposób, żeby opisywał jawiska dotla w tym języku nienazwana. Trybne ciało wymogo można znajdę na sajcie Instytutu Językowej Różnorodności. Wziąty uczest w konkursie może tylko pełnoletni osoba. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca tego miesiąca.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

Słuchali ste ansamblu Beirut z Ameryki, ze Zjednoczonych Stanów Ameryki. To była śpiewanka pod nachałówką Elephant Gun. Rańsze pustyłem wam Basiu Giewont i śpiewanku po polsku pod nachałówką Czarownice. No i naszołem ciłu masu różnych świat, jakich dneska praznujemy w druhu 15 maja i 8 maja zarazom. No bo w druhu 15 maja to sztoroka mamy Międzynarodny Den Profesyjnoho Szofera. Jest to dost młode świato, które praznujemy od 2016 roku. No i to den wzniknął z inicjatywy dwóch organizacji. Organizacji profesyjnych szoferiów ta organizacji dorożnych perewoznykiów. W druhu 15 maja warto po prostu podumaty, że mamy do tych profesyjnych szoferiów, że ich ciły czas nam trzeba i brakuje za tym, kiedy może dumatę nad zmianą profesji, to może te właśnie bez problemu staty się szoferom, bo no trzeba ich ciły czas do transportowania i ludy, i towariu. Tyż przy nachodzich dneska możemy sobie podumaty, poczytaty bilsze, jak naprawdę wychladać profesja szofera i z jakim ma ona łuczyć się problemami, wyzwaniami, no jakie są trudności tak sztodenni w życiu profesyjnego szofera. Związek profesyjnych szoferiów tyż zaohacza wszystkich, żeby dneska właśnie w ramkach takiego uznania czesty dla wszystkich profesyjnych szoferiów, prywesyty desy tam daty, żołtu taku, żołtu linku, żołtu taku wstążku na liwym lusterku swojego auta. Zatem, no pamiętajmy, że w druhu 15 maja mamy Międzynarodny Den Profesyjnego Szofera. No ale to nie wszystkie świata właśnie, jakich dneska praznujemy, bo jeszcze mamy, no paroch bilsze, dwa jeszcze choczu w imieniu tych, pro dwa jeszcze choczu powisty, ale to po krótkiej pererwi. Pered nami muzyka z Tajlandii, ensemble Karabao i śpiwanka pod nachałówką Made in Thailand, a pak poczujemy połemkiwski Klub de Mol i śpiwanku Nepijwaniu Wody.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Wertam do was, dorochy słuchaczy, pokorotki muzyczniej pererwi. Słuchaliśmy dwie śpiwanki. Peret chwilką to Klub de Mol był i utwir pid na chołowką napiwaniu wody, a rańsze pustyłem wam tajsku muzyku po tajsku w takim egzotycznym z naszej takiej toczki zrinia języku, no bo po, no to jest ciłkom inczy język, jak tak, jak mamy w Europie, to tajski i to był dokładnie ensemble Carabao i śpiwanka Made in Thailand. Śpiwanka ma angielski na hołowok, ale tak naprawdę to tytry słowa są jedyne ma po angielsku w tej śpiwanci, bo wszystko incze je po tajsku. No, ale jakim wam powił peret pererwą, że chneska welo mamy pryczyn takich powodów, żeby praznowaty. Mamy Międzynarodny Den Profesyjnego Szofera, ale i też mamy chneska Den Bibliotekara i Bibliotek. No, za tym kole mamy poseret słuchaczy właśnie pracowniki u bibliotek, to chneska je wasze świato. Pierwsze informacje o profesji bibliotekara to pochodzą jeszcze z czasów takich, z periodu z antycznego periodu po prostu. Świato to tochneska było zainicjowane w Polsce z towarzyszenią polskich bibliotekariów. No i praznujemy to dokładnie 8 maja. No i chneska na pewno w wieloch bibliotekach prochodzi różne podii związane właśnie z tym, żeby daty czest wszystkim bibliotekarom, którzy pracują w tych bardzo potrzebnych i ważnych miściach. No ale też chneska mamy Świtowy Den i jeszcze mamy właśnie następne świato. Świtowy Den Czerwonoho Kryża i Czerwonoho Połmisiacia. I no właśnie, Czerwony Kryż to jeszcze kojarzymy, a Czerwony Pił Misiac to jest też taka humanitarna organizacja, która bilsze pracuje w obszarach, gdzie żyją muzułmany. W zahali i jedno, i drugie to jest wielki międzynarodny humanitarny ruch, który uczy 100 milionów wolontariuszy w całym świecie, którzy tak same z siebie pomagają innym ludziom, chronią ich życia, zdrowia i tak dalsze. Zatem, kiedy znate do jakich ludzi, którzy robią dla Czerwonego Kryża, no to chneska jest dobra nachoda, żeby im osobliwo prywatni i tak szczyro podziękowaty. No i tylko jeszcze bym mich oczywidno byś dowaty bilsze pro inczy świata, ale to też nie budu. No tak wydołszaty toj pererwy z besidą, może budę pererwa teper z muzyką. Posłuchamy po estońsk. To budę ensemble Carly Strings i śpiwanka pidna hołowką Pychianael, a pak poczujemy połemkiwskie dularowych braciu i śpiwanku pidna hołowką Lisom.

To byli Dularowy bracia i śpiwanka Pidna Hołowką Lisą. Właśnie skończyła się muzyczna pererwa. Słuchaliśmy dwie śpiwanki. Dularowy bracia byli perad chwilką, ale rajsze pustył ją wam iszczy Carly Strings po estońsku i śpiwanku Pychia Nael. No ale teper i hamę daleko, daleko na inny kontynent, bo choczu wam powisty paroch riczy, paroch ciekawych faktił pro dalszą derżawu ze świta. Chneska i hamę tak, no żeby było kus inakrze, jak pro Kilibati w menu seredu, to choczu powisty pro dejaku wyliku derżawu i wybrał ją na chneska Angolu. Angola jest taka derżawa w południowo-zachidniej Afryci nad Atlantyckim Okeanom. Jest to derżawa, w która ma swoją stoleciu w misti Luanda. Jest to derżawa, w której jest jeden uriadowy język portugalski. Mając swoją walutę, kwanzu, tam płacić w kwanzi. Kwanzi, bardzo ciężko to tak odmieniate po łemkiwsku. Kwanza to jest właśnie w pierwszym przypadku w nazywniku. I też no, Angola to jest i wielka derżawa, i też w której no, żyje kus ludy. Bo podla najnowszych danych to około 35 milionów, a powierzchnia jest 4 razy bilsze od Polszczy, bo 1 200 000 jeszcze od początku, bo to jest tak wielkie czysło, że muszę podumaty, bo to czysło ma no, 7 cyfr i to jest 1 246 700 kwadratnych kilometrów. Dobry. Powił jem prawilnie, proczytał jem to czysło. No właśnie. I to ta kwanza, którą tam płaciat, to swoją nazwę ma od najdłuższej riki w Angolii. Właśnie rika kwanza ma długość około 960 km i płynie ona z wyżyny Bije i wpływa do Atlantyckiego Okeanu niedaleko stolici Luandy. Rika jest ważnym transportowym szlakom i dżerełom energii. Właśnie nachodzi się na niej hydroenergetyczne tamy, takie jak Kamambe i Kapanda. No, zatem też produkują w Angolii energię z po prostu z płynuczej wody. Też no, to ta derżawa to nie jest ocean i rikę, ale i też chory. Najwyższą chorą jest Morro de Moko, które ma wysotu 2620 metrów nad morą. I w zachali jest dost wielo to tych chir w Angolii i za to temperatura nie jest tam tak często ekstremalna, bo zimą, a tam, że tam zimą, znaczy w lipcu, w sierpniu, to mają około 16 gradusów na plusie, a litom, który jest w siczny lutym, 21 gradusów na plusie. No właśnie, to te pory roku są tam na oborot, a to za to, że Angola nachodzi się właśnie już na południowi półsferii. I też za to, że są tam wielkie chory w Angolii, to też temperatury takie rekordowe są ciekawe, bo male i czasem mają morozy w Angolii. Najniższa temperatura to nie była tak bardzo ekstremalna jak dla nas, ale dla nich to była, bo to było minus 4 gradusy. Taka temperatura była w miejscowości Mavinga. A najbardziej teplo, najbardziej horiaczo to było w Namibe. Tam pomiryle plus 40 gradusiu. No w Zahali, to landschaft Angolii jest bardzo zryżny ciuwany. Na południe derżawy możemy najty czast najstarszej pustyni świta, pustyni Namib, która no, jest w takich
która w takich suchych obstawienach istnieje od co najmniejsze 55 milionów roku. No ale jednoczasowo na Berechu też nachodzą się dołchy, tak spisku plaży, a w chłubyni zemle to są sawanny, tropikalne lisy i chory. Zatem możemy wszystkie rody landschaftu takiego w zewrotnikowym klimacie tam najty. No też jak idę pro historię i pro jak takie zabytki Angole, to sud tam jest proszto besidowate, o tak wam powiem. Poklasztonyczne zdradzam, puszczę wam muzyku, a pak budu prodążaty jeszcze opowieść pro Angolu. Perednamy muzyka z Rumunii w takim klimacie barże cygańskim, romskim. To budę fanfare Ciokaria i utwir pidna łówką Asfalt Tango.

słuchaliśmy utworu ansamblu Fanfare Ciocaria. To instrumentalny utwór Mał na hołowok Asfalt Tango. Drodzy słuchacze, trwa program Treświty i besiduje wam ciły czas Jakub Zygmunt, chneska piatny cia 8 maja. No właśnie, i peret pererwą zaczął jem opowieść pro Angolu. Prawi, żem wszystko już powił, że chcił jem pro to tu derżawu, ale jeszcze paro chriczy mi się leszyło, że tykać się historii. Bo peredo wszytkim Angola to je derżawa, kotra dawniejsze była portugalską kolonią. Niezależnie stąd Portugalii zyskała 11 listopada 1985 roku po 13 litnioj wojni o niezależność, która była zakończona podpisaniem porozumienia Alvor. No ale na żal nie było tak wesoło. Pak, bo od 1985 roku przez 27 roku do 2002 roku w Angole trwała chyżna domowa wojna, w której schynuły tysiące ludy. Zatem dopiero od 20 roku to ta derżawa jest mniejsza, bilsze, spokijna i też ma lepsze już takie obstawienie do rozwytku. No ale w zachali nazwa Angoly to też nie jest taka przypadkowa, albo od Portugalci, bo bere się od imena Korola Ngola, który był takim szefem plemienia, takiej etnicznej grupy Mbundu. No właśnie, zatem Ngola był taki korol w Angolii i od jego imienia wzięła się nazwa derżawy. A tak jeszcze pro ciekawe riczy, bo z Angoly pochodzi taka fryzura, którą znamy jak dredy. I znate, że dredy właśnie to pochodzi z takiej dokładnie stoi afrykańskiej dżerżawy, no nie dumalibyśmy osobliwo za to, że po prostu kojarzymy ludy z dredami jak to tych, którzy żyją na Jamajci. Ale na Jamajci to precin żyją potomki niewolniki, które były przywezene z Afryki. Za tym właśnie wszystko to się uczy. Jeszcze warta dopowisty pro ciekawy zabytok, który nachodzi się w stolicy Angole, w Luandii, Fortaleza de São Miguel. Jest to taki zamok, obronny zamok z XVI stolicia, który dominuje nad Luandą, a chneska jest w nim nacjonalny muzej historii wojska. Kiedy już Angola zyskała niezależność od Portugalciów, to zaczęli mieszkańcy tam sospilnosty chromadyty w wszystkie pamiętniki portugalskich zdobywców i też właśnie to muzej stał się takim symbolicznym miejscem pamięci o kolonialnej epoce. Właśnie, żeby nie zabyty, że Portugalci tylko dobrocho zrobili, ale że w Sahali, że to ta kolonialna era, no to mała w Sahali na ludy, na sospilnosty, na język, na wszystko bardzo wielkie wlejania i no nie możemy proto to, albo nie możut mieszkańci Angoly proto to zabywaty. No i to wszystko, co prorychtował ją proto tu wyliku, bo 4 razy bilszu derżawu od Polszczy i posłuchamy teper muzykę. Perednamy muzyka Speed Lasha, odpoczniemy sobie teper pry ansambli Haida Banda, to bude instrumentalny utwór pidna hołowką Jabloczko.

Skinczyła się muzyczna przerwa do rochy słuchaczy. Słuchaliśmy ansamblu Hajda Banda, kotry pochody z Pidlasza. Dokładnie pustyłem wam śpiwanku Pid na hołowką jabloczko. I do rochy nochneska mamy to tu 15 w 8 den maja. Pomale już kinczyć się nam tot den. Pered namy weekend. No ale i tiż już pomale, bo i już sme po dołchym majowym weekendi, pomale już dumamy pro wakacyi. Ja tak pomale i spokojnie przypominam, że my tak budeme stryczaty się jeszcze w seredy i w piatnecie, oczywiedno jeszcze z Severianą i z Demką, do kincia czerwcia, a pak w lipcu i w sierpniu nie będę programił w priamem efiri i nie będę trzech świtił. Zatim, no, to jeszcze paroch tyżni przed nami, jak dobry rachuju dokładnie sim, ale to właśnie budesz coraz mniejsze i mniejsze toho czasu na anteni z wami, no ale tyż każdy potrzebuje odpoczaty i my tyż czasem właśnie. No i to lipiec i sierpień sud. Takie mamy siacamy do toho. Ale to lem tak tycho, potychońk anonsuju. Oczywidno jeszcze bilsze budu przypominaty pro to na pewno w czerwcu. A poklasz to jeszcze posłuchamy kuz muzyki. Nekinczy mechneska trych świt i uderochy. Pered namy Igor Kucer. I posłuchamy śpiwankę pidna hołowką w lese, w temnym lese.

0: Słuchali ste Igora Kucera. To była śpiewanka Pidna Hołowką w lese, w temnym lese. No i to już jak dodumujete się, była poślednia śpiewanka w dzisiejszym odcinku programu Tryświte. Pomale już praszczam się z wami, tyż kończyć się nasz czas na anteni. Dziękuję wam serdecznie, że ste z nami, że nas słuchate, że nas włączate i że lubite to tą muzykę, jaką wam puszczamy. Besiduję i tak za sebe, jak i za Seweryjana i za Demka. No i kończyć się nam to roboczy tydzień, predamy weekend i w buduczym tydzniu czujemy się dokładnie za mną, to opiat dny w Seredu. Zatem żelam wam przyjemnej reszty wieczora, dobroho weekendu i czujemy się, no oto to paroch dny. Ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
1: trzy. Trzy świt wieczorem.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moi lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osypla kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam serca wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiane.

Marszczek, to było z troskami.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał je z im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanom chnali twój hołot i rozkisz, i zlist, i żal, i nadziju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy langiuszkę śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.